klubów La Roca, Studio 69 i Red Square. Naszało praznika w 22.00. Bilety na Ticket Shop LV. Dinozaury tusowaszego dwiżenia. Do wstrzeszy w Piatnicu w Tarowo Akcja Bria. W koncertnym hole Spelet na Primi Mas 96.